Bexa yuko gambo tia baba na yel charo Bexa na webi intuwe bie bie bie bie guange bie bie bie bie bie bie yuke mubo chiwandika chiwandike mruganda na we yada ah charo chiwandike mruganda simu Bexa na we natu meza umeza antondo.